Witam się z wami w upalne i parne popołudnie. W głośnikach zabrzmiała właśnie piosenka Sobie i Wam. Męskie granie orkiestra z roku 2019. To jeden z takich moich wakacyjnych, słonecznych i letnich hymnów. W zeszłym miesiącu było to inne nagranie męskiej orkiestry i to właśnie te piosenki gdzieś nieustannie zawsze towarzyszą mi latem. I to właśnie one najczęściej rozpoczynają moje audycje w tych letnich miesiącach. Mamy piątek, za mikrofonem Martyna Ostrowska, nieustannie i niezmiennie prosto ze studia Freirad, das Freie Radio Innsbruck, a wysłuchacie Lot po swoje, Girls in the Air. Dokładnie pamiętam, jak ostatnio przy okazji mojej jubileuszowej audycji, gdzie właśnie męskie granie również w głośnikach poleciało, wspominałam wam na antenie o upływie czasu, o tym, jak szybko mijają dni, tygodnie, miesiące. Dokładnie to pamiętam, bo mam takie wrażenie i wydaje mi się, jakby to było w zeszłym tygodniu. A tu proszę bardzo, kolejny miesiąc minął, kolejna audycja na antenie Freirad prosto z Innsbrucka staje się faktem. Choć przyznam wam szczerze, że jeszcze kilka dni temu byłam pewna, że to dopiero za tydzień. No i tak właśnie zerknęłam w kalendarz i okazało się, że to już nie, to już teraz, to już jest ten czwarty piątek miesiąca i koleżanko, najwyższy czas wziąć się do roboty. Dzisiaj będzie więc troszkę chaotycznie, no bo jak już wam się tutaj przyznałam, no nie przygotowałam się wcześniej jakoś nad wyraz. Ale jak to już u mnie bywa i myślę, że niejednokrotnie mieliście się okazję o tym przekonać, to chaos gdzieś tutaj rządzi. Ja w chaosie, myślę, działam najlepiej i gdzieś najlepiej się w nim odnajduję. Być może, choć być może nie brzmi to dość realistycznie, ale tak właśnie jest, że im więcej się dzieje, im więcej rzeczy się na siebie nakłada, to ja gdzieś sprawniej działam i lepiej się odnajduję niż w takim porządku od A do Z. Także już bez owijania w bawełnę, no jak się okazało, w tym miesiącu do czterech liczyć nie umiem, bo czwarty piątek miesiąca przypada właśnie dziś, 23 czerwca. Ponieważ ja w ostatniej chwili zorientowałam się, że ta audycja to właśnie już i teraz, i to już teraz jest ten czas, aby to nagrać, to z wielką przyjemnością ugoszczę was dzisiaj w nieco innej niż zwykle formule. Będzie troszeczkę na opak, ale mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że zostaniecie ze mną na kolejną prawie godzinę. No to co? Piątek, 23 czerwca, krótko po godzinie 17. Zapraszam was na kolejną odsłonę Lot po swoje, Girls in the Air. 3, 2, 1, no to lecimy.

0: Dzisiaj, jak trochę już wcześniej wam zdradziłam, role nieco się odwrócą i pojawię się tutaj w troszkę innej formie w mojej audycji Lot po swoje Girls in the Air. Obok mnie w studiu Freirad Innsbruck jest już moja innsbruckowo-polska towarzyszka przygód wszelakich, Agnieszka Krajewska, która jako jedna z wielu wspaniałych osób w zeszły weekend dopingowała mnie podczas pewnego szalonego przedsięwzięcia, a mianowicie amatorskiego turnieju w skokach narciarskich o Puchar Insiders w Ruczynowie. Tak, nie przesłyszeliście się i tak dobrze się domyślacie, wzięłam w nim udział. Ale z racji tego, że obiecałam i zapowiedziałam odwrócenie ról, dzisiaj to ja będę przepytywana. Agnieszka, oddaję ci mikrofon i zamieniam się w słuch i powiem wam, że trochę się stresuję, bo to zazwyczaj ja zadaję pytania. Ale okej, jedziemy z tym, Agnieszka. Zaczynamy.
1: Cześć, jestem Agnieszka, tak jak już Martyna mnie zapowiedziała i będę teraz zadawać Martynie pytania. Więc pewnie nie wszyscy słyszeli wcześniej o Ruczynowie i turnieju, który miał tam już swoją czwartą edycję. Możesz przybliżyć nam, co to za event?
0: Kurczę, ciężko tak to jakoś w skrócie opowiedzieć, ale tak jak Agnieszka wspomniała, to była czwarta edycja amatorskiego turnieju w Ruczynowie, który organizowany jest przez osoby, które my z Agnieszką znamy. On jest organizowany w zasadzie przez osoby, które od lat interesują się skokami, które gdzieś w tych skokach siedzą. No i formuła tego turnieju jest taka, że każdy może w zasadzie wziąć w nim udział i ta główna konkurencja jest konkurencją open, czyli zarówno dzieciaki za zgodą rodziców, jak i osoby dorosłe mogą tam wziąć udział. Osoby, które mają cokolwiek wspólnego z tym sportem, ze skokami, osoby, które absolutnie nie mają o tym pojęcia, tak na przykład jak ja, to znaczy ja coś tam myślę o skokach, wiem, ale bardziej od tej strony kibica czy kogoś, kto tymi skokami od dzieciaka się interesuje, ale absolutnie nie od strony tego, jak to się robi, od strony technicznej. Jest również dość duża dowolność, jeśli chodzi o dobór sprzętu, bo absolutnie nie ma tam wymogu, aby każdy skakał na przepisowym, wymiarowym sprzęcie, czy nawet sprzęcie do skoków narciarskich, bo raczej wydaje mi się, że większość osób wybiera narty zjazdowe, czyli takie narty, na których zimą po stokach jeździmy. Jedynym wymogiem organizatorów jest to, aby każdy posiadał kask. No i tutaj chyba nikt się nie zdziwi, że są to po prostu wymogi bezpieczeństwa i każdy ten kask mieć musi. Ja już ze swojego doświadczenia mogę osobiście też powiedzieć, o czym też chłopaki wcześniej wspominali, kiedy na ten turniej się zapisywaliśmy, że fajnie skakać raczej w długich spodniach, w getrach oraz mieć rękawiczki, jakiekolwiek w zasadzie rękawiczki, no bo ponieważ jeśli zdarzy nam się upadek, czy zdarzy nam się gdzieś rękami po igielicie, który jest po prostu plastikiem i który potrafi naprawdę skórę nam dość mocno zedrzeć, no to fajnie być na to przygotowanym i gdzieś się tam trochę zabezpieczyć, tym bardziej jeśli się jest mną, czy osobą taką jak ja, która startuje po prostu w tym pierwszy raz i nie za bardzo chyba przed tym turniejem wie, czego mogłaby się spodziewać, bo zna to tak naprawdę tylko z teorii. Więc tak w zasadzie turniej polega na tym, że każdy, zapisy są otwarte, każdy wcześniej może się zapisać i swoich sił na skoczni, teraz już HS8, wcześniej była ta skocznia bodajże HS3, ona została powiększona, swoich sił spróbować. No i tak myślę, że w skrócie to by było tyle.
1: Skąd dowiedziała się o tym wydarzeniu?
0: O tym wydarzeniu wiedziałam już bardzo długo. W zasadzie wydaje mi się, że odkąd odbyła się już pierwsza edycja tego wydarzenia, to ja o nim wiedziałam. I niejednokrotnie taki pomysł krążył gdzieś wśród moich przyjaciół, znajomych, aby do Ruczynowa pojechać. Ruczynów to jest niewielka miejscowość, wioska w zasadzie niedaleko Buzka Zdrojów. Więc taki pomysł, żeby tam pojechać, pojawił się już przed samą pierwszą edycją, kiedy wiedzieliśmy, że

0: właśnie grupa Insiders będzie taki turniej organizować i coś takiego w Ruczynowie będzie się działo. Absolutnie nie myślałam wtedy o tym, żeby wziąć udział w tym turnieju, ale bardziej właśnie tutaj ze znajomymi myśleliśmy, żeby sobie pojechać, bo atmosfera wydawała się bardzo fajna, bo organizowali to ludzie, których znamy, bo wszyscy mamy zajawę od lat skokową, bo gdzieś tam na tych skokach się wszyscy poznaliśmy kiedyś i myślę, że ta atmosfera gdzieś nas przyciąga. Troszkę taka atmosfera pikniku, ale właśnie, żeby się fajnie wychillować, zobaczyć coś fajnego. No i żeby też pokibicować i po prostu fajnie spędzić czas w gronie przyjaciół tych ze skoków narciarskich, bo gdzieś tam doszliśmy do wniosku, że z biegiem lat coraz rzadziej się widujemy w jakimś większym gronie, bo wiadomo, każdy ma już swoje życie i też nie tak często się przy okazji jakichś zawodów Pucharu Świata czy letniego Grand Prix mamy okazję spotkać. I to była taka super, to po prostu super okazja, żeby się spotkać i sobie taki reunion wspólny zrobić. No ale właśnie dopiero dotarłam na czwartą edycję, gdzieś tam się nigdy wcześniej nie złożyło.
1: Zdecydowałaś się wziąć udział w turnieju Ruczynów 2023. Co skłoniło cię do podjęcia tego wyzwania?
0: Tak jak właśnie mówiłam, ja o tym turnieju już wiedziałam i on mi się bardzo podobał, ale cały czas raczej myślałam o nim z takiej strony bardziej kibica, bardziej kogoś, kto mógłby tam po prostu pojechać i podopingować, tak jak już powiedziałam, a co mnie skłoniło, no nie wiem, to chyba taki trochę impuls i chyba też trochę, że o tym razem rozmawiałyśmy i gdzieś tam to często się w rozmowach przewijało, ale chyba ja na początku, kiedy tak się śmiałyśmy, ej, a może skoczysz, a może się zdecydujesz, ja chyba tego nigdy nie brałam na poważnie i myślę, że to bardziej u nas było właśnie w formie żartu. I chyba jeszcze bardzo długo nie zdawałam sobie sprawy, że tak naprawdę to się będzie działo, to się wydarzy z moim udziałem. Więc co mnie skłoniło? No nie wiem, chyba jakaś taka zew przygody, no nie wiem, ciężko mi tutaj określić, na pewno nie jakaś rywalizacja, raczej chyba po tylu latach interesowania się skokami, po tylu latach jeżdżenia na różne zawody w skokach, oglądania, obserwowania, zajmowania się tym od strony dziennikarskiej, od strony organizatorskiej, jako wolontariuszka na różnych imprezach, chyba po prostu w końcu stwierdziłam, okej, jeśli mam taką możliwość, to nadszedł ten, to być może to jest właśnie ten moment, ta szansa, żeby przekonać się, jak to jest, oczywiście w takim wymiarze możliwym dla mnie, prawda, bo to nie można tutaj mówić o chodzeniu jakieś większe skocznie. Choć jak ty, Agnieszka, myślę, też dobrze wiesz i po różnych znajomych, których mamy z różnych zakątków świata, kiedy mówimy, że interesujemy się skokami, to często pierwsze pytanie, jakie pada, o, to skakałaś na Bergizel? No nie, to raczej od razu wiemy, że te osoby nie za bardzo pojęcie o skokach mają, bo dobrze wiemy, że to niemożliwe. Ale myślę, że właśnie taka możliwość spróbowania się w czymś, co jest taką moją wielką pasją od po prostu wielu, wielu lat i... Tak, i myślę, że taka możliwość właśnie poczucia się trochę jak moje idole i idolki sprzed lat i osoby, z którymi teraz robię wywiady i o których rozmawiam. Myślę, że to był taki impuls właśnie.
1: To turniej amatorski. Co trzeba zatem zrobić, żeby wziąć w nim udział?
0: Tak, dokładnie. To jest turniej amatorski, więc absolutnie nie trzeba być jakoś super przygotowanym. Myślę, że przede wszystkim trzeba mieć chęci, troszkę odwagi, choć ja zdecydowanie kilka dni przed wyjazdem na ten turniej absolutnie moja odwaga gdzieś schowała się do szafy i ja po prostu myślałam sobie, Matko Boska, na co ja się zdecydowałam? Dlaczego ja w ogóle się na to zgodziłam? A ja w ogóle przecież sama chciałam to zrobić. Poza tym trzeba po prostu się zapisać. Zawsze wcześniej chłopaki z Insiders ogłaszają, że jest turniej. Są informacje na Facebooku, w internecie, także na pewno jest to dość łatwe do znalezienia. Można się zapisać, wypełnia się formularz, uiszcza się opłatę startową w wysokości 50 zł. No i w zasadzie tyle. Myślę, że osoby, które poniżej 16 roku życia muszą mieć jeszcze na to zgodę rodziców, taką zgodę rodzice muszą podpisać. No i trzeba mieć po prostu kask, chęci zorganizować sobie narty, transport i myślę, że można ruszać. Także naprawdę nie ma jakichś większych tutaj wyznaczników. Po prostu jeśli ktoś ma chęci i chciałby spróbować, to trzeba się zapisać i za długo się nie zastanawiać najlepiej.
1: Znajdujemy się właśnie w Innsbrucku, w studio Freirad Innsbruck. To właśnie w Innsbrucku na co dzień mieszkasz. Jak już wspomniałyśmy, turniej odbył się w Polsce. Czy trudno było to zorganizować logistycznie?
0: Kurczę, myślę, że sama też dobrze wiesz, jak to z tą logistyką pomiędzy Polską a Austrią bywa. Bywa różnie, ale myślę, że dla chcącego nic trudnego i ponieważ ja już gdzieś o wyjeździe do tego Ruczynowa, jak już mówiłam, wspominałam wcześniej, no ale zawsze mówiłam, kurczę, chłopaki, no super, chciałabym przyjechać, ale terminy w trakcie lata, no po prostu w takich terminach jest ciężko jakieś spontaniczne, wolne, żeby na dłużej do Polski przyjechać, żeby ten weekend dało się po prostu mieć taki na luzie i z powrotem też do pracy później wrócić, wiadomo. Ale tak, chyba żebym już nie miała żadnej wymówki, to specjalnie już dostałam wiadomość adekwatnie wcześniej, żeby sobie wolne załatwić, więc jeśli już miałam to wolne, to logistycznie nie było to trudne do ogarnięcia. To znaczy, oczywiście nie było to trudne też dzięki pomocy wspaniałych ludzi, ponieważ ja do Polski pojechałam tylko z kaskiem, a moje nawet te buty już tam na mnie czekały, więc dzięki Arturowi, jednemu z członków Insiders, który kiedyś właśnie też ze względu na swoją wielką pasję, jeśli chodzi o skoki i na jeżdżenie po skoczniach narciarskich i uprawianie tak zwanego skoczniołastwa, o którym już kiedyś trochę w audycji Lot po swoje wspominałam, a mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie się ten temat tutaj przewinie i pojawi. Był w Innsbrucku, był w okolicach Innsbrucka, spotkaliśmy się w Tyrolu i w zasadzie wtedy padł ten pomysł, żeby w Ruczynowie wystąpić. Jak najbardziej został on przyjęty z wielką aprobatą, więc już wtedy mówiłam okej, okay. Jak już zaczęłam o tym mówić głośno i chłopaki to moje zgłoszenie przyjęli, no to już trzeba teraz iść za ciosem. Więc poszliśmy za ciosem i Artur, wracając do Polski, zabrał i moje narty, i moje buty, więc to było dla mnie naprawdę bardzo duże udogodnienie, ponieważ jeśli ja miałabym jechać po pracy do Polski nocnym pociągiem z nartami, butami narciarskimi, kaskiem i pewnie jeszcze jakimś plecakiem bądź walizką, no to myślę, że to logistycznie byłoby bardzo trudne. Ale właśnie dzięki tutaj pomocy udało się to fajnie ogarnąć, więc narty i buty czekały już na mnie w Ruczynowie. Sprzęt był dowieziony, czyli jak w prawdziwej, profesjonalnej drużynie. Także przyznam szczerze, że nie było to jakoś logistycznie bardzo, bardzo trudne, mimo że no tak Ruczynów to malutka wioska w województwie świętokrzyskim, ale tam też dzięki mojej przyjaciółce udało mi się dotrzeć i wystartować.
1: Obie wiemy co nieco o skokach, obie byłyśmy w Ruczynowie, ale może słucha nas ktoś, kto nie do końca wyobraża sobie, jak taki turniej wygląda. Przybliżysz nam formułę takich zawodów?
0: Tak jak już wcześniej wspomniałam, udział może wziąć praktycznie każdy. W tym roku bodajże zgłosiło się około 80 osób. Finalnie chyba sklasyfikowanych było 60 osób. Udział mogą wziąć zarówno dzieci, dziewczyny, chłopaki. Tutaj jakby nie ma żadnych ograniczeń. Ja wiem, że te turnieje w poprzednich latach odbywały się w trochę innej formule, ale ja tak powiem tutaj z własnego doświadczenia, co działo się w tym roku, jak to wyglądało. Na początku, kiedy przyjechaliśmy, była zaplanowana seria treningowa, co uważam jest super, bo ktoś taki jak ja, kto pierwszy raz w ogóle tam był, kto pierwszy raz widział tą skocznię nie na zdjęciu, tylko na żywo, mógł sobie na skocznię wejść, trochę zobaczyć, jak to jest wysoko. I ja przyznam szczerze, że wtedy już trochę się też mniej stresowałam, bo jakieś miałam wyobrażenie, że po prostu będą trzęsły mi się nogi i ja po prostu stwierdzenie za wysoko w ogóle schodzę, dziękuję, do widzenia. To by było na tyle. No i później można było oddać sobie skok treningowy i faktycznie im wcześniej ktoś przyjechał, tym miał większą szansę na więcej tych skoków treningowych, bo później zrobiło się już naprawdę tłoczno. I to też bardzo pomogło. Mnie się udało dwa te skoki treningowe wykonać. Myślę, że tak maksymalnie trzy to było do zrobienia. Ale te dwa już naprawdę dużo pomogły. No i później po zakończonej tej serii treningowej jeszcze zanim zaczęła się ta seria treningowa, tego nie powiedziałam, był odbiór pakietów startowych. Dostaliśmy upominki, każdy dostał plastron z numerem, który mogliśmy sobie zabrać na pamiątkę i to też było bardzo fajne. I później już o 16:30 po południu zaczęły się serie konkursowe. Tych serii były trzy, więc każdy oddał trzy skoki, bądź każdy miał możliwość oddania trzech skoków konkursowych i po tych trzech rundach wyłonionych zostało 8 najlepszych skoczków i oni później rywalizowali w systemie KO. Więc to też myślę, że bardzo fajne, bo to też sprawiło, że było to dużo bardziej interesujące. System KO, jeśli ktoś nie wie, to trochę tak jak w turnieju czterech skoczni, gdzie skoczkowie skaczą w parach, czyli pierwszy z ósmym, drugi z siódmym i tak dalej. No i później do każdej tej kolejnej rundy przychodzi wygrany z danej pary i tam naprawdę emocji było co niemiara i to się bardzo fajnie oglądało. No plus dochodziło do takich wręcz niesamowitych zdarzeń, że został zgłoszony protest, że mieliśmy coś na miarę VOD piłkarskiego naszego, które dobrze znamy, więc naprawdę no emocji było co niemiara i myślę, że jeśli ktoś obserwował to z boku, to naprawdę mogło być to interesujące. No i jak sobie ktoś tak pomyśli, skoki amatorskie, że może być nudno, to absolutnie nie było. Mieliśmy tym bardziej, że właśnie były narty skokowe, narty nieskokowe, mieliśmy osoby, które z nart na progu wyskakiwały wręcz prawie. No działo się tam naprawdę dużo i myślę, że to też właśnie ten system KO sprawił, że ta rywalizacja i te emocje były do samego końca.
1: A czy wiesz, skąd skocznia wzięła się właśnie w Ruczynowie?
0: Na początku trzeba w ogóle powiedzieć to, że skocznia w Ruczynowie znajduje się na prywatnej posesji, na placu Mateusza Seremaka, który tą skocznię, jeśli dobrze kojarzę, wybudował dla swoich synów. I ona stoi naprawdę, Agnieszka to widziała, więc może potwierdzić, ona stoi po prostu 2-3 metry od domu, w którym rodzina państwa Seremaków mieszka. I chyba stąd, bo to jest skocznia wybudowana sfinansowana prywatnie, ona jest na prywatnej posesji, więc ona należy po prostu tutaj do tych osób. Ja, jak się o tej skoczni dowiedziałam, to właśnie chłopaki z Insiders, czyli to jest tak zwane popularne skoczniołazostwo i skoczniołazy, oni gdzieś tą skocznię właśnie wyhaczyli, znaleźli informację, że ona jest i po prostu tam pojechali. No i tak zaczęła się ich znajomość z rodziną Seremaków i z Ruczynowem. No i tak myślę, że po nitce do kłębka mamy teraz już czwartą edycję amatorskich skoków w Ruczynowie za nami.
1: Kto organizuje te zawody?
0: No to tak jak powiedziałam, jest to właśnie rodzina Seremaków. Oni udostępniają obiekt, ale tu jakby całą otoczką zajmują się również Insiders, czyli to jest grupa przyjaciół, grupa chłopaków, którzy znają się właśnie dzięki skokom i też dzięki skokom znam ich ja. Oni na co dzień, w zasadzie chyba tylko jeden z nich ma coś wspólnego zawodowo ze skokami i ze sportem. Każdy z nich w zasadzie robi coś innego, ale często spotykają się na różnych wyprawach, łażą po skoczniach, odkrywają nowe skocznie, nawet tutaj jedną w Innsbrucku, dawno już zburzoną skocznię w parku Amras, też to właśnie oni znaleźli, więc są naprawdę zapaleńcami, frikami skoków narciarskich i właśnie oni zaczęli sobie kilka lat temu gdzieś snuć taki pomysł, żeby ten turniej powstał. No i były już 4 edycje i ja muszę powiedzieć, że słyszałam o nim już wcześniej i rozmawiałam z nimi niejednokrotnie i naprawdę wielki szacun dla chłopaków, ale dopiero chyba jak zobaczyłam to na własne oczy, to sobie uświadomiłam, jaki kawał dobrej roboty oni robią i warto też dodać, że oni to robią, bo to ich wielkie hobby i nie robią tego absolutnie dla żadnego zysku, tylko po prostu z czystej, ogromnej pasji. Myślę, że to jest też super.
1: Wspomniałaś o tym, że turniej organizują zapaleńcy skoków narciarskich. Wiesz może skąd ta zajawka?
0: No ja myślę, że tak jak i u nas podobnie, ta zajawka gdzieś zaczęła się z tym wybuchem Małej Szomanii i tym, że każdy gdzieś tam z nas teraz, tych osób, które się znamy ze skoków, tak się właśnie zaczął nimi interesować i jak chyba niejednokrotnie wspomniane było już tutaj na antenie, że po prostu oglądanie Małysza do niedzielnego obiadu to już była taka tradycja, taki rytuał wręcz rodzinny, no bo powiedz, u ciebie w domu też pewnie tak było.
1: Oczywiście, że tak było.
0: No właśnie, więc myślę, że każdy z nas ma trochę inną historię, ale gdzieś tam jednak zalążek tego interesowania się skokami jest podobny i myślę, że nie inaczej było chłopaków. Ja niektórych z nich znam naprawdę kupę lat, więc to była też super okazja do tego, żeby się spotkać, bo każdy z nas się gdzieś po świecie rozjechał, po Polsce i nie zawsze jest okazja, żeby się tak często spotykać. Jednych znam krócej, innych mniej, jednych lepiej, innych trochę słabiej, ale myślę, że to właśnie z wielkiej pasji, z tego hobby to zrodził się pomysł tego turnieju. No i ja myślę, że oni się po prostu bardzo, bardzo lubią i bardzo tymi skokami interesują i dlatego im to tak super wychodzi i myślę, że dlatego to też tak fajnie funkcjonuje, bo oni wkładają w to całe serducho.

0: Jesteśmy ponownie na antenie i to najwyższy czas na pytania dotyczące samego dnia zawodów i emocji z tym związanych, bo jak mniemam, one udzielały się nie tylko mnie i innym obserwującym.
1: No tak, ja myślę, że emocji było co niemiara. I cieszę się też, że o tym wspominasz, że one udzieliły się też tobie i tym innym osobom, które tam były. No ja się troszeczkę śmiałam, że może i moje skoki były jednymi z najgorszych, ale kibiców to miałam najlepszych, bo muszę wam powiedzieć, że tutaj dziewczyny zgotowały mi po prostu gromkie brawa i owacje po prostu za każdy udany skok, który nie zakończył się wizytą w karetce, czy jakimś, czy szybką interwencją i pobytem w szpitalu, więc tak, dzięki bardzo za trzymanie kciuków, za wsparcie, było super i myślę, że też trochę mniej się stresowałam, mając wokół siebie osoby, które gdzieś tam cały czas dopingowały, cały czas rozmawiałyśmy, śmiałyśmy się, więc też po prostu nie siedziałam i nie stresowałam się, mówię, o matko, zaraz muszę tam wejść i skoczyć, nie w ogóle, jak to? Więc tak, emocji było co niemiara, ja muszę ci powiedzieć, że jak ja wróciłam w niedzielę po tym całym turnieju do domu, to po prostu musiałam sobie tak chwilę poleżeć, bo po prostu chyba te wszystkie emocje zaczęły ze mnie schodzić i myślę, że jak ktoś sobie tak myśli, no dobra, jejku, zjechałaś tam z 8-metrowej skoczni, no ale to naprawdę polecam sobie tam siąść i spróbować tego, bo to nawet człowiek, kiedy nie czuje, nawet jeśli nie czuje się jakoś super zestresowany, stremowany, czy myśli, okej, dam radę, to na końcu jak ląduje, to po prostu ręce mu się trzęsą, jest taki jakiś wyskok adrenaliny, że naprawdę jest to fantastyczne uczucie, ale też myślę, że sobie tak poniekąd do końca nie zdawałam sprawy, jak to będzie. No jak pierwszy raz usiadłam na belce w tym skoku treningowym, no to oczywiście, że miałam stres. Ja już w ogóle stresowałam się tym, że kurczę, czy uda mi się wpiąć minarty bez problemu. Czy jak na tej belce siąść, w ogóle to strasznie się bałam, że spanikuję siadając na belkę, że na przykład gdzieś się ześlizgnę i po prostu zrobię Wolfganga Loisla z Zakopanego i kurde, co to będzie, ale wstyd i w ogóle tyle ludzi na to patrzy. Ale nie, to naprawdę poszło super, wszyscy byli mega pomocni, dostałam zielone światło, ruszyłam, odbiłam się, no i jakoś poszło, no trochę tyłek poobijany, nowe siniaki codziennie znajduję jeszcze po tych kilku dniach, ale było naprawdę warto i to bardzo fajne w sumie uczucie. Myślę, że nie spodziewałam się do końca, jakie to będzie uczucie, ale myślę, że było w tym jednak więcej frajdy niż strachu, więc nie było się też co tak obawiać. Choć oczywiście tutaj dodam, że no, zawsze gdzieś tam trzeba uważać i nie można zbytnio szarżować. Ja podeszłam do tego tak dość asekuracyjnie. Pierwsze kilka skoków z pierwszej belki, dopiero w ostatnim zdecydowałam się na belkę numer 3. Ale najważniejsze, że zakończyło się bez większych urazów i z uśmiechem na ustach.
0: Czy zaskoczyło cię coś w samym skoku?
1: Wiesz co, teraz jak sobie tak o tym pomyślę z perspektywy to czasu, to tak, no chyba sporo. Po pierwsze zaskoczyło mnie in plus to, że myślałam, że będzie dużo bardziej stromo i tego się trochę bałam, że ja nie będę tak za bardzo widziała miejsca, w którym mam wylądować czy coś, bo gdzieś jakieś takie miałam wyobrażenie, nie wiem, może się za dużo po skoczniach takich dużych nachodziłam, większych i mi się tak wydawało, że to będzie jakoś tak straszne i właśnie, że bardzo się tam będę stresować. No kurczę, strasznie to w ogóle szybko trwa, jak tam dziewczyny się śmiały, co by tu lepiej zrobić, jakby tu się lepiej wybić. No, ale kiedy ja mam to zrobić, kiedy to wszystko dzieje się w ułamkach sekund? Więc jakby gdzieś tak z poziomu teorii wiedziałam, że to jest bardzo, że to się dzieje bardzo szybko i to są naprawdę właśnie ułamki sekund. To chyba jednak mnie to zaskoczyło. Ale było takie fajne uczucie i no i myślę, że generalnie było to coś super nowego dla mnie, ale żebym przeżyła jakiś tutaj szok, że coś mnie zaskoczyło, to nie. Jeśli mnie zaskoczyło, to myślę właśnie im plus, że tak się bałam dużo mniej niż się spodziewałam, że się będę bała.
0: Jak opiszesz uczucie samego skoku?
1: No, ja tutaj może bym troszkę sprostowała to pytanie, żebyście mieli też wyobrażenie, no ja po prostu nie skakałam tam tak jak sobie to wyobrażacie, po prostu to było bardziej przejechanie progu niż jakikolwiek skok. Dzisiaj sobie nawet sprawdziłam, bo wcześniej jakoś nie było czasu ani ochoty, chyba po prostu liczył się sam udział i emocje z tym związane. że najdłuższy skok to były 3 metry, ale on był podparty, on był tam z upadkiem lekkim, więc między 2 a 3 metry, no to nie brzmi spektakularnie, ale ja się bardzo cieszę, że nic mi się nie stało, więc tak naprawdę. No a podczas samego skoku, tak jak mówię, bardzo to krótko trwało, ale to fajne uczucie. Bardzo. Także jakby ktoś chciał sprawdzić, jak to dokładnie jest, to zachęcam, za rok Ruczynów też na pewno będzie, więc można się do mnie zgłosić i powiem, jak się zapisać, bo jak skoczyć, to nie podpowiem, trzeba samemu sprawdzić. Agnieszka się ze mnie śmieje, no ale była i widziała, no tak to trochę jest.
0: Tak jest. Nie byłoby rozmowy o skokach bez ulubionego pytania. Jak ocenisz swoje skoki?
1: No, raczej z jazdy bym powiedziała, ale tak, ja jestem zadowolona. Wynik był jednym z najgorszych wyników, ale tak jak się śmiałyśmy, w trakcie całego turnieju odwróć tabelę, Ostrowska będzie na czele. Nie, no w ogóle nie o to chodziło, prawda? Chodziło o to, żeby zobaczyć, jak to właśnie jest, żeby się przekonać, jakie to uczucie, a uczucie jest fajne, niesamowite i takie właśnie trudne do opisania. No jakbym je oceniła, no chyba tak, że nogi mam na miejscu, ręce mam na miejscu. Tak jak już mówiłam, interwencja lekarzy nie była potrzebna. Było dużo śmiechu, zabawy i naprawdę mimo, że to były takie no niedalekie skoki, to naprawdę adrenalina gdzieś tam człowiekowi uderzyła i no i fajne było to przeżycie. Także bardzo się cieszę, że się zdecydowałam i mimo tego, że właśnie 2 dni przed, kiedy kolega Artur, jeden z organizatorów, spytał się, czy jeśli może mi jeszcze coś pomóc, to żebym mu wysłała pytanie, bo ma teraz czas i może mi tam jeszcze coś a propos wyjazdu odpowiedzieć, to ja się go pytałam, dlaczego ja się na to w ogóle zgodziłam. Ale teraz się bardzo cieszę, że się zdecydowałam i jeśli ktoś się tam gdzieś zastanawia, to polecam.
0: Co najfajniej i najlepiej zapamiętasz po tym turnieju?
1: Ja myślę, że skoki skokami i ta właśnie próba, to, że mogłam siąść na belce, to, że ktoś tam mnie zapowiedział, że to było naprawdę, słuchajcie, tak jak w takim legitnym turnieju, legitnym Pucharze Świata. Czego jeszcze wcześniej nie powiedziałam, to każdy uczestnik, który się zapisał, mógł wybrać sobie albo piosenkę, która będzie puszczana podczas jego skoku, albo jakąś specjalną zapowiedź. No i tutaj ukłony do speakera Mikołaja, który w trakcie całej imprezy był speakerem, bo ja sobie zamówiłam piosenkę, ale te zapowiedzi, które on, to co on powiedział przed moimi skokami, bardzo mnie wzruszyło i ja mu to oczywiście od razu powiedziałam, bo nawiązał do Red Bulla 400, którego tam kiedyś zrobiłam w Planicy, bo nawiązał do tego, że przyjechałam z Innsbrucka, więc to było strasznie miłe i to było w ogóle, tak, to było też spore przeżycie, siąść tam i wiedzieć, że twoi znajomi są na dole i słyszeć wasze okrzyki. I takie miłe słowa, więc to na pewno. I myślę, że właśnie przede wszystkim nie chodziło o te skoki do końca, o to, jak to pójdzie z takiego punktu sportowego, tylko o to, żeby się sprawdzić. Ale dla mnie myślę, że takim najfajniejszym punktem i najfajniejszą rzeczą w tym wszystkim było właśnie spotkanie ludzi, zobaczenie, jak chłopaki turniej organizują. Było zobaczenie się ze znajomymi, których nie widziałam latami, bądź grona znajomych, gdzie my się w takiej grupie nie widzieliśmy naprawdę bardzo dużo czasu, więc pośmianie się, wspólne piątki, wspólne piwko, także no naprawdę myślę, że cała atmosfera bardzo, bardzo na plus i czułam się naprawdę jak na tych wyjazdach na skoki z za dawnych lat, gdzie właśnie raz czy dwa razy do roku się wszystkich znajomych ze skoków spotykało i to był taki nasz czas pełen właśnie wspomnień, pełen śmiechu i takiego fajnego czasu na luzie. Także myślę, że cała ta otoczka i wszystko tak to do kupy, to było coś, co mi się najbardziej podobało i wyjechałam z Ruczynowa i w ogóle wróciłam do Innsbrucka po prostu w tak dobrym humorze i tak nabuzowana pozytywnymi emocjami, że no nawet usłyszałam od kilku osób, że wow, widać, że miałaś super czas, bo wróciłaś taka zmotywowana i z uśmiechem na twarzy, także myślę, że tak, zdecydowanie atmosfera, ludzie, to było coś, co będę najfajniej wspominać.
0: Co poleciłabyś osobom, które być może zastanawiają się nad startem w amatorskim turnieju skoków narciarskich, ale jeszcze nie zwleka, ale jeszcze zwlekają z podjęciem ostatecznej decyzji?
1: Z tego co wiem, to ten turniej na pewno się jeszcze odbędzie, więc jeśli tylko pojawią się zapisy, to po prostu nie zwlekać, tylko się zapisać. Będziecie się martwić potem, bo ja dokładnie tak zrobiłam. Znaczy może nie dokładnie tak, bo ja też troszeczkę zwlekałam, ale to jakby nie chodziło o to, czy się zastanawiałam, czy chcę, bo myślę, że Agnieszka potwierdzi i też już ze mnie jednokrotnie na ten temat rozmawiałam, ja już jakby plan na to miałam, tylko u mnie tak z realizacją różnie, no ale wiecie, jestem osobą, która zapomniała, że ma nagrać audycję do radia, także myślę, że no, więcej tłumaczyć nie trzeba. Więc po prostu się nie zastanawiać, zapisać i przyjechać do Ruczynowa i naprawdę po prostu ta atmosfera was wciągnie, jestem o tym przekonana, zapewniam was o tym. A jeśli zdarzy się tak, że nie będziecie chcieli skoczyć, że stwierdzicie, że to nie dla was, siądziecie tam i stwierdzicie, okej, siadłam na belce, to mi wystarczy, nie chcę ryzykować, to też absolutnie nic się nie dzieje, schodzicie na dół, jest super zabawa, są wspaniali ludzie, jest muzyka i jest fajnie, także naprawdę, jeśli tylko ktoś gdzieś kiedyś o tym pomyślał, że może mógłby, może chciałby, ale się boi, to nie ma się czego bać. Ostrowska zrobiła, jest w kawałku, także wszystko da się zrobić. Także ja bardzo, bardzo polecam i naprawdę turniej jest organizowany przez super ludzi, pasjonatów i naprawdę poczujecie to, jeśli się tylko tam pojawicie. Także ja osobiście bardzo polecam i mam nadzieję, że widzimy się podczas turnieju w amatorskich skokach narciarskich o Puchar Insiders w Ruczynowie już za rok. Trzymajcie się, nie zwlekajcie z decyzją i do zobaczenia.

0: To by było tyle na dzisiaj z naszej strony. Mam nadzieję, że trochę zmieniona formuła audycji i takie odwrócone role przypadły Wam do gustu. Mam nadzieję, że Was też nie zanudziłam, ale opowiadałam o czymś, co absolutnie nudne nie było i podczas czego myślę, że zarówno ja, Agnieszka, jak i wszyscy nasi znajomi, którzy podskocznie w Wrócznowie się zebrali, bawili się świetnie. Mam nadzieję, że tych, co się wahali, zachęciłyśmy trochę do tego, żeby do Wrócznowa przyjechali. Jako kibice, a może również jako i uczestnicy tej zabawy. Wlot po swoje Girls in the Air 23 czerwca to już wszystko. Żegnamy się z Wami, życzymy Wam udanych kolejnych tygodni wakacji. Mamy nadzieję, że alergia Wam trochę odpuści i ja tutaj z tej strony bardzo chciałam podziękować Agnieszce, że udało jej się dzisiaj dotrzeć, że zdecydowała się tutaj dzisiaj mnie trochę przepytać, bo właśnie Agnieszka z alergią od kilku tygodni już chyba walczy. No i nie było jej łatwo tutaj dzisiaj te pytania mi zadawać, ale myślę, że dała radę i mam nadzieję, że jest trochę zadowolona chociaż.
1: Bardzo.
0: No to ja bardzo się cieszę. Dziękuję Ci jeszcze raz za doping w Wrócznowie i wszystkim dziewczynom, które mnie tam dopingowały, i nie tylko dziewczynom i wszystkim, którzy dodawali mi otuchy, którzy sprawili, że to w ogóle było możliwe. To takie trochę spełnienie dziecięcego marzenia, o którym być może nawet nie zdawałam sobie sprawy, że je mam. Także odhaczone. My słyszymy się już za miesiąc. Agnieszce jeszcze raz dziękuję, że była dzisiaj ze mną w studiu Freirad, das Freie Radio Innsbruck, prosto z Innsbrucka. Mówiła do Was Martyna Ostrowska.
1: I Agnieszka Krajewska.
0: Dziękujemy, żegnamy się z Wami. Cześć!

0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Często o tym mówię i wcale tego nie ukrywam, że spotkania w studiu radiowym z Polkami na zagraniczu są dla mnie niejednokrotnie podróżą przez moje własne marzenia i pragnienia z dzieciństwa. Te rozmowy nie tylko uczą i otwierają mnie na nowe, ale także pozwalają przeżyć wiele historii, których sama nie doświadczyłam, a kiedyś bardzo chciałam. Dziś będzie dlatego totalny sztos sztosów, bo po drugiej stronie mikrofonu zasiada dziewczyna, o której mała ja marzyła, konkretnie marzyła o tym, aby nią być. Znaki szczególne, deskorolka w ręku, najlepiej jeszcze do tego trochę zdarte kolana, bo prawdziwa z niej łobuziara, zadzior wokół, sportowy strój i wolność. Ale odnajduję w niej też trochę mnie starszej. Praca blisko sportu, a właściwie w jego epicentrum, organizacja eventów i wreszcie sportsmenka. Ach, co to będzie za historia. Dziś na pogaduchach u Polki na zagraniczu Ewa Kuźnicka. Kreatywna dusza ze sportowym i organizatorskim zacięciem. Hej Ewa, zacieram już ręce na to, co nam tutaj dzisiaj opowiesz.
2: No, ja też się nie mogę doczekać, zwłaszcza, że to jest pierwsza moja rozmowa taka i pierwszy mój podcast, więc jestem bardzo ciekawa, jak to pójdzie.
1: To tym bardziej się cieszę, że premiera tutaj w radiu Freirad i w moim podcaście. Powiem ci, że ta deskorolka tak totalnie utkwiła mi w pamięci, bo pamiętam, że jak byłam dzieckiem, to ja miałam taką książkę i moją ulubioną stroną w tej książce była taka postać dziecka właśnie ze sorolką w ogrodniczkach, z czapką włożoną do tyłu, właśnie z tym rozwalonym, zakrwawionym kolanem i plastrem. I jak to się u ciebie z tą deskorolką zaczęło?
2: Tak naprawdę to wszystko zaczęło się od snowboardu. I tutaj mój tata, który jest fanem wszystkich sportów, zawsze zabierał mnie na wszystkie przeróżne akcje i zobaczyli potencjał, że jeździłam, że chciałam jeździć, miałam swojego trenera. I ta deskorolka jakoś tak naturalnie przyszła w późniejszym okresie. W ogóle przed tym jeszcze był BMX przez jakiś czas. Natomiast BMX jest bardzo kontuzjogennym sportem, więc jakoś szybko odbyła się transmisja tutaj na
1: czyli
2: deskorolkę.
1: Czyli bardziej niż deskorolka.
2: Tak, no mimo wszystko jakby ten BMX i wtedy to też były bardzo duże pieniądze, żeby mieć BMX-a, wymieniać te wszystkie części, więc deskorolka była czymś łatwiejszym i takim półśrodkiem trochę. A tak naprawdę najwięcej zaczęłam jeździć, jak już byłam taką dorosłą osobą w wieku 20 lat. Miałam niesamowitego chłopaka, który był z tego środowiska, który był niesamowitym skatem, który w ogóle zawodowo projektuje teraz skateparki i gdzieś tam my podczas tych naszych podróży cały czas mieliśmy te deski i łączyliśmy snowboard ze skorolką, więc to było takie naturalne dla mnie bardzo i tak naprawdę no, od tego 20 roku życia ta deskorolka jest i wrzuciła do mojego życia tak na totalnie stałe. W tym momencie tak naprawdę ja używam tylko i wyłącznie deskorolki do przemieszczania się, nie używam...
1: Tak, bo warto dodać, że właśnie do studia też przyjechałaś deskorolką.
2: Przyjechałam też deskorolką, wszędzie poruszam się na deskorolce i jest to dla mnie taka wolność. Jest to jak medytacja, jeszcze jak do tego dołączę sobie muzykę i po prostu jestem w swoim świecie i jestem w stanie przejechać nawet 20 kilometrów na deskorolce. Wow. Jak się tu przeprowadziłam do Innsbrucka, to właśnie tak poznawałam miasto, tak eksplorowałam, nie znałam jeszcze nikogo za bardzo, więc po prostu brałam słuchawki i jechałam sobie wzdłuż rzeki, jedną, drugą stronę i odwiedzałam zakamarki miasta, więc...
1: Czadersko. A wspomniałeś, że pierwszy był snowboard. Czy to jakoś pomaga? Jeśli umiesz jeździć na snowboardzie, to pomaga? Nie wiem, czy łatwiej wtedy utrzymać równowagę? Jak ty to widzisz?
2: Myślę, że na pewno i zawsze to się tak mówi w tych wszystkich sportach deskowych, że to jest taka piramida, czyli snowboard, deskorolka, surfing. I cokolwiek robisz jedno z tych trzech sportów, to ci pomoże w każdym innym. Nie? I tutaj ten snowboard na pewno dał mi duże poczucie balansu, równowagi. Ale ja też po prostu byłam dosyć sportowa, bo i też były inne sporty dookoła, więc jakoś ta deskorolka tak w miarę naturalnie przyszła, jeżeli chodzi o balans, jeżeli chodzi o jeżdżenie i
1: Ja mam takie pytanie, bo sobie zanotowałam i z góry przepraszam, jeśli ono jest jakieś nie na miejscu, ale mnie tej nastoletniej i tym dziecku, które tam marzy o tych deskorolkach, ja uwielbiałam Avril Lavigne. I ona też była przecież taką skejciarą. Czy to gdzieś też są jakieś twoje zajawki, czy to tak niekoniecznie?
2: Znaczy, na pewno, wiesz, jako dziecko dorastając i oglądając tą całą kulturę, bo też myślę, że dlaczego w ogóle ta deskorolka przyszła do mojego życia, to było przede wszystkim to, że deskorolka to jest sztuka i to są ludzie, którzy są troszeczkę bardziej zbuntowani, którzy chcą żyć i funkcjonować trochę inaczej. I to jest powiązane bardzo szeroko z filmami, z muzyką, z tak naprawdę z całym ruchem.
1: Czyli
2: i
1: cała myślę, kultura deskorolkowa, dokładnie, można powiedzieć.
2: Tak. I myślę, że tutaj właśnie od tej strony muzyki i tego ruchu i po prostu odkrycia ludzi, którzy patrzą na życie trochę inaczej, a to było coś, co najbardziej mnie w tym pociągało. I to, że ja mogę się wyrażyć też przez deskorolkę. I tutaj znowu jakby ta deskorolka i snowboard tak dużą rolę w moim życiu, że wszystko, co potem się zadziało, jeżeli chodzi o moje życie zawodowe, studia, to wszystko było powiązane z tym i zawsze starałam się zrobić to tak, żebym mogła z tego żyć jakby w pełni.
1: No tak, a o tym, że ci się to udało, to jeszcze sobie powiemy dzisiaj. Ale zaczęłaś też od tego, że właśnie tak poznałaś Innsbruck, właśnie jeżdżąc po nim na deskorolce. I nie wiem, to są obserwacje laika, ale wydaje mi się, że Innsbruck jest taki dość rozwinięty deskorolkowo. Zgodzisz się z tym? Znaczy, z mojej perspektywy wydaje mi się, że widuję dużo ludzi, którzy się na deskorolkach poruszają i że sporo jest tych skateparków.
2: Jest i to też był jeden z powodów, dla których się tu przeniosłam, bo Innsbruck jest miastem, które jest aktywne, które daje przede wszystkim przestrzeń młodym ludziom do tego, żeby wychodzić, robić rzeczy. Miasto bardzo mocno wspiera ruch deskorolkowy, w ogóle jakikolwiek powiązany tak naprawdę ze sportem. I teraz też bardzo mocno tego doświadczam poprzez pomaganie chłopakom z One Day i organizację Go Skateboarding Day, które w tym roku w ogóle ma 3 dni. Spodziewamy się około 2000 osób, które w ogóle przyjdą. Mamy koncerty, mamy zawody w różnych miejscach. Przyjeżdżają ludzie z innych miast i z innych krajów, żeby w ogóle zobaczyć to, co robimy. I to jest coś, co niesamowicie przyciągnęło mnie do tego miasta, bo ja nigdy nie zapomnę, w jaki sposób ja w ogóle postanowiłam, że chcę tu mieszkać.
1: Opowiadaj.
2: Siedząc po prostu na ulicy z znajomą, która też tu mieszka już wiele lat, Hanią Koszucką, po drodze do Kaunertal, gdzie jechaliśmy na otwarcie sezonu, jedliśmy sobie po prostu lunch na ulicy i zobaczyłam chłopaka, który przyjeżdżał przede mną na deskorolce ze snowboardem pod pachą i rozejrzałam się dookoła i powiedziałam, okej, to jest miejsce, w którym ja chcę żyć. I faktycznie tak było przez 5 lat, że ja sobie układałam i robiłam wszystko, żeby się tu przenieść, tylko chciałam się czuć gotowa w miarę na moment, że jak się przenoszę, to okej, wszystko jest w miarę jakoś tam ustabilizowane już. I to odegrało bardzo dużą rolę, myślę. I od tego czasu po prostu wiedziałam, że to jest miasto, w którym ja mogę być sobą, robić rzeczy i prowadzić takie życie, jakie zawsze chciałam mieć.
1: I spełnił Innsbruck te twoje oczekiwania?
2: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Jestem przeszczęśliwą, niesamowitych ludzi tutaj wokół siebie. I przez te 1,5 roku naprawdę dużo się wydarzyło. I dużo i w życiu zawodowym, i prywatnie. I ja tak naprawdę dopiero teraz czuję, że rozwijam te skrzydła i że wszystko się dzieje tak, jak powinno się dziać gdzieś tam.
1: Wspomniałaś jeszcze przed chwilką o pewnym wydarzeniu deskorolkowym. Mhm. Możesz powiedzieć dokładnie, co to za wydarzenie i kiedy?
2: To Dzień Deskorolki to jest międzynarodowe święto dla wszystkich skate'ów. Zawsze jest 21 czerwca. I w tym roku odbywa się tak naprawdę w bardzo dużej ilości lokalizacji. To są 3 dni, czyli cały weekend tak naprawdę poświęcony tylko i wyłącznie deskorolce. Zaczynamy w piątek, czyli to jest 19, 20, 21 czerwca. W piątek mamy koncerty, mamy spoty na ulicy, gdzie będą też zawody. Do tego mamy pop-up gallery, gdzie w ogóle zgromadziliśmy zdjęcia skate'owe z Innsbrucka od przeróżnych fotografów, łącznie z materiałami z 2000 lat i ze starymi kliszami, i ze starymi filmami. Dostaliśmy od miasta niesamowitą lokalizację na organizację w ogóle tego wernisażu. Mamy ponad 200 metrów tak naprawdę wystawowych, 22 stędy, więc jest to naprawdę dużo pracy i jesteśmy tak naprawdę z tym w czwórkę. W tym roku zrobiliśmy trochę inaczej, dlatego że zbudowałam dla chłopaków razem z moim tatą tutaj, który mi trochę pomaga w takich IT rzeczach, system i jakby całą stronę, żebyśmy mogli jakby zwerbować do nas trochę wolontariuszy, bo przy tak dużym evencie i przy tak dużej ilości spotów jednak tej pracy jest bardzo dużo. To jest niesamowite zobaczyć, że 60 osób zgłasza się, chcąc po prostu pomóc, tak naprawdę nie dostając w zamian, tylko po to, żeby być częścią jakby społeczności i zrobić coś razem i dlatego, że mamy tą jedną pasję i tu jest przestrzeń i jakby widzieć też support od miasta, który oni dają na ten event, to jest coś niesamowitego i uważam, że myślę, że Innsbruck powinien dużo bardziej na tym się skupiać właśnie, nie? Że to jest miasto, w którym można robić rzeczy i to jest miasto, w którym są możliwości do tego, żeby no właśnie.
1: Tak, żeby wspierać te oddolne inicjatywy, dokładnie. Prawda? Bo myślę, że jest ich dużo i właśnie fajne jest to, co mówisz, jak widzisz, że 60 osób chce się zgłosić i po prostu pomóc, to masz takie poczucie spełnionej misji?
2: Bardzo, bardzo. I nawet jeżeli siedzę czasami po nocach, a ostatnie 3 tygodnie siedzę po nocach dosłownie, no bo właśnie, bo tutaj trzeba printy przygotować, tu trzeba to, tu trzeba zrobić cały harmonogram, kto kiedy gdzie pracuje, więc często to się kończyło tak, że kończymy spotkania o 3 w nocy i po prostu siedzimy razem te 4 osoby i próbujemy złożyć wszystko razem do kupy, ale nawet jeżeli jestem zmęczona o tej 4 rano i muszę wstać o godzinie 9, ja czuję satysfakcję, bo to, co ja robię, jest dokładnie tym, co ja chciałam robić i to jest tak niesamowite, bo uczysz się od tych ludzi tak wiele, a zwłaszcza przy takiej organizacji, takiego eventu, bo to jest tak na

0: przeszłości i czasem nawiązują się z tego niejednokrotnie przyjaźnie na lata, więc.
1: No i właśnie to jest chyba to, bo mój tata mnie nauczył jednej bardzo ważnej rzeczy, że jesteś tyle wart, ile lista kontaktów w twoim telefonie. I to jest czasem trochę brutalne, ale powiem szczerze, że tyle razy pozwoliło mi to właśnie dzięki temu, że ja faktycznie też mam tą łatwość i on mnie tego nauczył, żeby używać tych kontaktów. Właśnie pracujesz za darmo, ale potem budujesz sobie tą sieć kontaktów i możesz robić razem rzeczy. Możesz budować projekty i to już jest twoja tak naprawdę rzecz, w którą stronę z tym pójdziesz. Ale moim zdaniem praca za darmo. Ja niejednokrotnie przez wiele lat fotografii robiłam mnóstwo rzeczy za darmo. Tylko po to, żeby wejść do środowiska i żeby mieć możliwość w ogóle się pokazania. Ja totalnie to szanuję, ja totalnie to uwielbiam i też zawsze gdzieś tam czasami, wiesz, tu komentarz był od dziadka czy mamy, no ale mogłabyś zrobić to za kasę. Tak, ale mogę też zrobić to za darmo, nie? Są rzeczy, które przynoszą ci dochód, a są rzeczy, które robisz z inicjatywy i z potrzeby po prostu wsparcia czegoś.
0: I z tego, że tak prosto
1: Tak,
0: z serca to
1: dokładnie.
0: idzie, no nie? A tak sobie myślę, bo mówimy, że nie mamy za to nic w takim sensie materialnym, może namacalnym, ale właśnie to, co mówisz, mamy kontakty, mamy doświadczenia, spotykamy ludzi, którzy może czasem spojrzą na coś inaczej niż my i to też nas w jakiś sposób wzbogaca albo pokazuje nam inną drogę, więc myślę, że to tak się mówi, że wolontariat jest za darmo, ale to nie tak do końca, że nic z tego nie mamy, prawda?
1: Ja uważam, że to jest totalnie nieprawda, dlatego że ja na przykład widzę to pod względem, jeżeli chodzi o Protect Our Winters. Ja tam dołączyłam jako Creative Alliance, czyli po prostu jestem fotografem, który wspiera ich w rzeczach, które i w pomysłach, które oni realizują. I jedną z najpiękniejszych rzeczy, miałam przyjemność pojechać z nimi na PAW Summit, który się odbył w październiku. Pojechaliśmy pod Salzburg do Amerhof, gdzie spędziliśmy 4 dni razem z warsztatami, szkoleniami. No, niestety nie najpozytywniejszymi scenariuszami, jeżeli chodzi o naszą planetę i środowisko, więc też się nasłuchał człowiek jakby z tej drugiej strony, co czasem jest. Nie zawsze chcesz być w pełni świadomym człowiekiem. Oczywiście chcesz być, ale jest to ciężkie czasem usłyszeć pewne
0: Tak,
1: rzeczy i
0: czasem ciężko
1: widzieć.
0: to udźwignąć, prawda?
1: Dokładnie.
0: Jeśli ty, czasem zbyt duża wiedza może być też dla nas uciążliwa. A mówisz tutaj o projekcie Protect Our Winters.
1: Tak.
0: Ja sobie troszkę tam
1: Dobra.
0: poszperałam, bo to nie jest tylko projekt w Austrii, to jest projekt w ogóle międzynarodowy.
1: Tak.
0: Jak na niego trafiłaś?
1: Wiesz co, to w ogóle założycielem Protect Our Winters jest Jeremy Jones, który bardzo mocno w Stanach jakby działał, jeżeli chodzi o to i to on to stworzył w ogóle. On sobie wymyślił, że po prostu chce zebrać ludzi na całym świecie, gdzie będą wspierać właśnie, a to badania naukowe, a to właśnie jakieś takie po prostu zbiórki finansowe i przeznaczanie środków na ochronę środowiska. Ja trafiłam na nich, jak od razu się przeniosłam do Innsbrucka, bo ja już wcześniej to słyszałam. Natomiast ja po prostu przyjechałam do Innsbrucka i pisałam wszędzie, gdzie się da, do wszystkich, nie? Okej, okay, chcę być tutaj, chcę być tutaj, chcę pomóc. Żeby zrobić między innymi te kontakty. Oczywiście też z potrzeby serca, bo jakby bardzo wspieram to, co robią i wartości, jakie mają przede wszystkim. Natomiast bardzo śmiesznie to wyszło, bo ja jak przyjechałam do Innsbrucka, to studiowałam przez chwilę. Nie wyszło mi to do końca, dlatego że no, mam też pracę i
0: Nie
1: nie do
0: miałeś
1: końca.
0: czasu po
1: Tak, to
0: prostu.
1: trochę tak, ale też nie do końca były to studia, które chciałam albo miały cokolwiek wspólnego tak naprawdę z tym, co ja robię zawodowo.
0: A co
1: To
0: to były za studia?
1: była komunikacja z elementami socjologii i polityki. Więc ciekawy temat, bardzo, tylko no. To było tylko na zasadzie, żeby zrobić papierek. A trochę nie bardzo miałam już na to przestrzeń i stwierdziłam, że no, muszę po prostu tutaj zmienić system wartości i wybrać to, co jest najważniejsze w tym momencie dla mnie. I ja studiowałam z taką dziewczyną, która z kolei była wolontariuszką dla Viva Con Agua. No to może ci obiło uszy. To też jest taka organizacja, która z kolei zbiera środki i fundusze na pozyskiwanie wody w trudno dostępnych obszarach świata i po prostu przeznaczają te środki. Oni się wystawiają bardzo często na festiwalach, zwłaszcza tu w Austrii i w ogóle, i zbierają te pieniądze, przekazują je dalej. Ona do mnie się odezwała i zapytała mnie, czy ja bym nie chciała przyjść i zrobić po prostu bardzo prostych zdjęć ze sportowcami, z małym kartonem z napisem, że water is human right. I odpowiedziałam, że jasne, oczywiście.
0: Co to dla ciebie?
1: Dokładnie. Więc jakby ja zawsze jestem chętna na takie projekty. I przyszła Manu na zdjęcia oraz taki snowboardzista bardzo znany. Manu z kolei właśnie przez wiele, wiele lat była odpowiedzialną osobą za cały tak naprawdę.

0: The Project Management w Protect Our Winters i za wszystkich ludzi, za organizację wszystkich kreatywnych. I ja jej wysłałam te zdjęcia i ona odezwała się do mnie w zeszłym roku w wakacje i nagle połączyła kropki. A ty kiedyś pisałaś do nas maila, że ty chciałabyś dołączyć. Mm-hmm. Ja mówię, no tak. A ona mówi, no, słuchaj, no to musimy koniecznie pogadać, bo my w sumie to bardzo jesteśmy zainteresowani z tobą pracą, nie? I znowu, nie? Zrobiłam jedną pracę tak naprawdę jako wolontariusz tutaj za darmo, która połączyła mnie do tego, że przyniosła mnie do takiego projektu i miałam możliwość poznania takich ludzi dzięki temu, nie?
1: Trochę po nitce do kłębka, dokładnie, wszystko się zazębiło
0: dokładnie,
1: pięknie.
0: Dokładnie, więc jakby to taki, po prostu taka układanka, mam wrażenie, nie?
1: Wspomniałaś o studiach tutaj, ale w Polsce ukończyłaś studia na Uniwersytecie Śląskim i studiowałaś też, co tak bezpośrednio, może bym nie powiedziała, że jest związane z tym, co robisz teraz, ale pośrednio to się wszystko gdzieś tam trochę łączy, bo studiowałaś organizację produkcji filmowej.
0: Tak jest. I w sumie tak naprawdę to trochę działałam też w tej sferze. Nie? To też w jakiś sposób miałam styczność i zajmowałam się gdzieś tam pomaganiem w pozyskiwaniu dotacji. I więc też no, miałam ten epizod zdecydowanie w branży filmowej. Byłam na planach zdjęciowych. Coś, co... Dlaczego w ogóle poszłam na studia do szkoły filmowej? Bo ja pochodzę też trochę takiej filmowej rodziny. Mój tata wykładał kiedyś animację w szkole filmowej, łódzkiej szkole filmowej. Po latach gdzieś tam zaczął pracować w IT, natomiast ta branża filmowa i te kontakty zawsze były, więc ja się wychowywałam w domu, gdzie było pełno kalk z animacji, gdzie były kamery wszędzie, czy aparaty i on mnie uczył tego od dziecka tak naprawdę i to było dla mnie takie w sumie oczywiste, że jeżeli ja pójdę gdzieś na studia, to tylko i wyłącznie jakaś szkoła filmowa. Na początku był pomysł u mnie w głowie, żeby to była operatorka, ale ponieważ ja mam chory kręgosłup, więc tutaj siłą rzeczy po prostu musiałam trochę jednak zmienić to, no bo to jest bardzo ciężka praca, nie oszukujmy się, zwłaszcza dla kobiety.
1: Ciężka fizycznie,
0: tak? Tak, dokładnie, nie? Więc ja w pewnym momencie po prostu stwierdziłam, okej, co mogę zrobić, żeby móc robić film albo być w tym świadku, ale robić to w sportowym świadku. I tak naprawdę stąd się wzięła ta szkoła filmowa, bo ja chciałam robić filmy snowboardowe. Ja chciałam gdzieś pracować przy produkcjach i tak sobie to małe dziecko wymarzyło. Miałam jakieś 12 lat i tata mnie pyta, co byś chciała robić? O, widzisz ten film, tata, ja chcę robić takie rzeczy. I to tak trochę zostało. Potem się gdzieś to przeniosło w fotografię, ale mimo wszystko no, cały czas jesteśmy cały
1: w tym jednym obszarze
0: tak,
1: działasz gdzieś
0: dokładnie.
1: Cały czas. I
0: tak.
1: to mnie tak w ogóle, wiesz, to bardzo rezonuje ze mną i dotyka za serce, bo ja sobie kiedyś wymyśliłam, że ja to lubię sport, nie? Oglądać, ale nie lubię go tak uprawiać. No Innsbruck trochę mnie tutaj zmienił, ale nigdy nie byłam jakoś super sportowa. No to może to dziennikarstwo sportowe, no nie? Że właśnie gdzieś też tak szukałam trochę, żeby jakoś to obejść inaczej i znaleźć to coś dla siebie. No właśnie, bo chciałam powiedzieć to, czym zajmujesz się dzisiaj. Tak naprawdę zajmujesz się tyloma rzeczami, ale w firmie, w której obecnie pracujesz, jesteś media buyerką.
0: Tak. Tak właściwie to w sumie to skończyłam pracę w czerwcu. Od 1 czerwca teoretycznie jestem bezrobotna,
1: okay.
0: Ale to tylko ładnie teoretycznie brzmi. Dlatego, że
1: no
0: ja
1: właśnie nie wierzę.
0: Nie, no bezrobotna nie jestem, mam mnóstwo projektów, ale generalnie była firma, ja od zawsze sobie marzyłam, że chciałabym kiedyś mieć swoją agencję. I teraz uważam, że najlepszą metodą na to jest wejść gdzieś i podpatrzeć, jak ludzie pracują.
1: Czyli trochę zdobyć ten know-how.
0: Dokładnie, dokładnie. Ja pracowałam już wcześniej w marketingu, mam dosyć dużo doświadczenia, ale nigdy nie zajmowałam się budowaniem reklam, analityką, takimi rzeczami. A przez jakiś czas przewijała mi się firma, która pracuje dla ESA, Etnisa, Emeryki, 32, Batalona, czyli naprawdę takich no, największych graczy na rynku w tym momencie. I ja się do nich zgłosiłam na staż. Za pierwszym razem mnie odrzucili, za drugim razem mnie przyjęli. Od razu pojechałam z nimi w ogóle do Amsterdamu na tygodniową wycieczkę, żeby poznać wszystkich, bo my pracowaliśmy zdalnie.
1: Bardzo fajnie.
0: Także to było w ogóle niesamowici ludzie, niesamowita energia, no i przede wszystkim, wiesz, możliwość pracy z firmami, które ja za dzieciaka, będąc zafascynowana deskorolką, oglądałam, wiesz, filmy Ameryki, na przykład Stay Gold i nagle się okazuje, że ty rozmawiasz z tymi ludźmi w sumie na callu i jesteś częścią tego. To jest super. I zostałam tam 9 miesięcy. Taki trochę był plan. Był plan na 8. 9 jest perfekt. Więc wszystko jakby w dobrą stronę. I bardzo dużo mnie nauczyła ta przygoda. Bardzo dużo mnie nauczyło przede wszystkim, jak pracować z ludźmi w takim teamie, jak zarządzać takimi kampaniami. Więc mnóstwo takiej wiedzy, której tak naprawdę no, ciężko ci jest uzyskać, nawet pójdąc na, idąc na studia, tak?
1: Tak, właśnie tak pomyślałam, że nawet idąc nawet na jakiś taki bardzo już, powiedzmy, wąski kurs, w sensie w wąskiej tematyce, to wciąż jest tylko kurs. Bo możesz robić jakieś tam synchronizacje i tak dalej, ale wciąż to nie jest jak to nie pracujesz na tym żywym organizmie, jakim jest konkretny projekt, grupa i tak dalej. A powiedz mi, czym dokładnie zajmuje się Media Bajerka?
0: No to Media
1: Bajerka to tak fajnie brzmi, bo trochę to tak spolszczyłam teraz.
0: Generalnie są różne typy jakby media bajerów, ale generalnie ja się zajmowałam metą, czyli wszystkie reklamy, które widzisz, na przykład, które ci wyświetlają butów czy coś takiego, to jest osoba, która buduje takie reklamy. Więc my, jako media bajerzy, byliśmy odpowiedzialni za cały proces produkcji takich reklam, budowanie tych reklam, pozyskiwanie materiałów kreatywnych od klientów, ewentualnie ustalanie z nim, co i w jaki sposób powinniśmy tak naprawdę reklamować. Łącznie z tym, że no, musisz się zastanawiać, jak najlepiej dotrzeć do grupy odbiorców, tak? Czyli, że widzisz kolejną reklamę i nie przelecisz jej, tylko faktycznie masz ochotę wejść i zareagować w jakiś sposób. Więc wiesz, no to są i testy różne, tak? I analityka wchodząca do tego. No bo tutaj już trochę bawimy się bardziej z tym, jak po prostu kupić twój czas. Tak, tak to
1: i jak działa
0: uwagę.
1: Mój mózg, żeby on tam chciał dać ten impuls, żebym kliknęła i kupiła.
0: Tak, tak. I ja też się bardzo cieszę, bo to był taki tak naprawdę jeden z elementów, którego mi bardzo brakowało w tym marketingu, bo ja mam doświadczenie, jeżeli chodzi o produkcję fotograficzną ale nie mówię tylko już nawet o samym robieniu, tylko jakby o zorganizowaniu, koordynacji, tak? A mam doświadczenie z marketingiem, prowadzeniem social mediów i contentem organicznym, czy newsletterami. Natomiast nigdy nie miałam styczności właśnie z tym paid content, dlatego ja stwierdziłam, okej, to jest brakujące ogniwo, idealnie. Wszystko teraz będę miała jakby pełen obraz tego,
1: tak, przecież
0: co...
1: te wszystkie etapy dokładnie. Będziesz już tak. Wiedziała, co tak. Do czego. Właśnie wspomniałaś też o social marketingu. Zajmowałaś się socialami w szkole kitesurfingu.
0: Tak, ale znaczy, wiesz co, akurat jeżeli chodzi o, wiesz, zarządzanie social mediami, to ja miałam dosyć dużo kont, które prowadziłam i tutaj dużo się wydarzyło, że tak powiem.
1: A jakieś takie miałaś swoje, jakieś takie ulubione, albo takie jakieś, które najbardziej ci zapadło w pamięć?
0: Zdecydowanie bym to powiedziała, że to był Bankproof. To jest w ogóle polska firma, bardzo ciekawy projekt, bo to jest trójka chłopaków, którzy stworzyli pierwszy w ogóle na świecie kask, który jest czapką. I on jest przeznaczony do sportów wodnych. I ja akurat jak dochodziłam do tej firmy, to oni byli przed budowaniem akcji na Kickstartera, gdzie chcieli uzbierać środki po prostu na możliwość produkcji. Więc ja pomagałam chłopakom to koordynować, pomagałam im to budować. I to był ogromny sukces, to było niesamowite dla mnie, bo my po 2 godzinach od publikacji kampanii uzbieraliśmy nasz cel, którym było 10 tysięcy euro, a skończyliśmy na 40 tysiącach euro. I jakby widzieć taki effort i widzieć taki support od w ogóle środowiska, to było coś niesamowitego. I wiesz, tu sam produkt był bardzo jakby rewolucyjny w sobie, więc to też było niesamowite, bo tu też odkryłam mnóstwo różnych etapów typu certyfikacja, wiesz, różne jakby safety.
1: Właśnie to trzeba opatentować, tak?
0: Tak, no generalnie to jest bardzo długa droga do przejścia i to też no, przysporzyło nas o dużo nieprzespanych nocy. Natomiast sam projekt po prostu był dla mnie niezwykle ciekawy i fajne też jest to, że jak teraz widzę kogoś na spocie, a bardzo dużo ludzi na przykład na moich parku w tym pływa, to mam takie poczucie fajnie. Byłam częścią tego teamu przez ponad 2 lata i jakby to, dlaczego ten produkt jest tak, jak jest, to też jest jakiejś części, wiesz, mała cegiełka moja, nie?
1: Tak, i to jest chyba też takie fajne poczucie sprawczości, no nie, że tam przyłożyłam cegiełkę do tego, że tak. To teraz działa, funkcjonuje i w sumie myślę, że to też jest taki produkt gdzieś tam z pogranicza tego, czym ty się zajmujesz i z tych twoich zajawek wszystkich sportowych, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: Tam miałam taką listę, że tam był windsurfing, kitesurfing. Czy ty spróbowałaś tych wszystkich różnych sportów?
0: Windsurfingu nie, kite tak, wspinaczka, żegluję całe życie moje tak naprawdę, nurkuję. Deskorolka, wiadomo, snowboard, trochę downhill, jeżeli chodzi o rower. Trochę
1: się tego nazbierało.
0: Tak,
1: chciałam jeszcze cię spytać, bo brałaś też udział w różnych akcjach crowdfundingowych. Mhm,
0: tak.
1: Żebyś tak pokrótce z polskiego na nasze powiedziała, czym są w ogóle takie akcje.
0: To generalnie crowdfunding, jeżeli masz jakiś pomysł i nie masz na niego funduszy, to po prostu jesteś w stanie stworzyć taki projekt i opowiedzieć o tym ludziom, którzy mogą wesprzeć twój pomysł i twoją ideę. I oczywiście to nie jest tak, jak wiele ludzi myśli, że to jest totalnie za darmo, że oni ci dają pieniądze i nie mają nic w zamian. Nie, bo często przy takich właśnie akcjach, czy dostajesz produkt, czy dostajesz jakąś wiedzę, czy my staramy się zawsze wrócić coś do osoby, która wsparła twój pomysł i jakby dać to poczucie osobie, która go wspiera, że dzięki niej tak właściwie to działa, nie? Czyli tu zawsze staramy się jakieś, wiesz, listy, upominki, jakieś takie rzeczy. I tak naprawdę w ogóle to jest ciekawe, bo pierwszy mój projekt crowdfundingowy ja zrobiłam, miałam 16 lat. Miałam markę odzieżową, oczywiście nie było zarejestrowane wtedy, wiesz, wiadomo. Dziecko zaczęło się bawić projektowanie ubioru.
1: Nikomu nie powiemy.
0: Mniej więcej. I po prostu ja robiłam te ciuchy i w pewnym momencie stwierdziłam, że chcę strasznie zrobić pokaz mody, ale nie miałam na to kasy i wiesz, no nie chciałam iść do rodziców powiedzieć, dajcie mi kasę, zrobię sobie pokaz. I tak zaczęłam szperać przez internet i zrobiłam wtedy swoją pierwszą kampanię crowdfundingową, gdzie uzbierałam ponad 3,5 tysiąca złotych w ogóle. Zrobiłam swój pokaz mody, wyprodukowałam go razem ze swoimi przyjaciółmi i to w ogóle był taki niesamowity fan.
1: Nie widzicie tego, ale mam tak szeroko, otwieram oczy, bo 16 lat i zrobiłam sobie pokaz mody.
0: Nie, może troszeczkę.
1: 16,5.
0: Nie, zaczęłam jak miałam 16, a to mogło być gdzieś tam 18, bo to już była chyba druga klasa liceum, jak ten pokaz się odbył.
1: Ale więc... to w tych wszystkich, które tam od dziecka miałeś, w tych wszystkich aktywnościach i sportowych i tam właśnie mówię, że tata gdzieś to kino, tak, film, później zdjęcia w tobie zaszczepił i nagle tak siedziałaś i myślałaś, a to zrobię sobie ubrania, zaprojektuję.
0: Wiesz co, ja już po czasie rozumiem, dlaczego to wszystko się wydarzyło, bo ja nigdy nie miałam, ja po pierwsze nie umiem rysować. Mam fatalny zmysł, jeżeli chodzi o konstrukcję ciuchów. Te rzeczy nie założyłabym ich prawdopodobnie nigdy.
1: Ale widziałaś te wszystkie wybiegi wielkich kreatorów? Przecież nikt tak nie chodzi po ulicy.
0: Wiesz co, ja też chodziłam dużo na Fashion Week. Ja byłam gdzieś zainspirowana tą modą i miałam takie środowisko bardzo mocno. Też moi rodzice mieli po prostu dużo znajomych, gdzie zawsze gdzieś tam były jakieś te karnety, tu Fashion Week, tu coś, a w Łodzi był bardzo duży Fashion Week. Więc to gdzieś tam ten temat mody zawsze był w mojej głowie, ale już potem zrozumiałam, że totalnie nie od strony takiej, że ja chcę być projektantem, tylko ja bym mogła widzieć siebie gdzieś w organizacji takich rzeczy też, nie? I znowu tu wracamy do organizacji po prostu. A że to tak wyszło, bo ja mam niesamowite...
2: Ihr hört Freirad, das freie Radio Innsbruck.